na musindo kundele na kina vidisa tro mabula baba sage toka balikho usimanga moto.